0: bolało malony, a no maju, ciaku. A ciapany utykę mi to baju. Manoran pani baju, a no dola pani pokry, ale boki male, same pani sokie, ale dano bardzo stopa lago. I czarpany bali, ogi budzi sokum basa. A tarpany gonu, daj sani, sani bali.
1: Hazy.
0: Abo,